i gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech. Kiedy wciąż wierzysz w nie, zamykaj oczy.

lot prawdę. Aż urwie świt nas, każda z gwiazd zgaśnie. W dłoniach rwę świat nasz, tak bez pamięci. Za wszystko, co ból wziął,

naprzeciw murom tych, co tylko chcą się chować. Dzieci starego Boga pod bladymi gwiazdami,

0: Relat tygodnia portalu LMFM. Wysoko preoświęcony Jona koronował cudotworną ikonę z Szaszowej. Autor listy Piotr Medwid. W dniach 15 i 16 augusta 2026 roku w Szaszowi Bardyjowskiego okresu odbył się tradycyjny archieparchialny odpust na praznik uspania Preświatej Bohorodyci. Sobotniejszy program począł przywitaniem putnikiu, który szle do Szaszowej pisze i z Bardyjowa. Na tej puty brał uczast i wysokoproświęcony władyka Jona Maksym, preszywski archiepiskop metropolita. Hołownym punktem odpustu była niedzielna torżestwenna archierejska bożestwenna liturgia, której hołownym służytelom był Kiriona. Peret liturgią odbył się obrzad nowego koronowania cudotwornej ikony Preświatej Bohorodyci z Szaszowej pry na holi 320. rocznicy i slizynia obnowlenyma koronkami. Podle dostępnych historycznych zapisów, to ta ikona u 1706 roku slezyła krwawne slezy z bukw ISHS, Jezus Chrystus, podczas semoch tyżniu. Szaszowa, która je filią parochii Ortutowa i swoją ikoną Preświatej Bohorodyci z dityną na rukach, jaka jej z 15. stolicia i która się podla kanonicznej wizytacji z 1834 roku wspomina jak mirakulosa, cudotworna, je najstarszym putnickim miściom Preszywskiej archieparchii. Toczniejsze dane o cudach powiązanych z tą ikoną siane sochranyly, ale o tym, że się tu dijale cuda świadczy cienny dokument. Pismo papy rzymskiego Pija VI z 30 juna 1779 roku, w którym się pisze o udzieleniu pełnomocnych odpustków pro chram w Szaszowi na 7 roku. Dokument był podla kanonicznej wizytacji z 1834 roku ułożony w chramie w Kwotii. Kiedy pełnomocne odpustki były pro chram w Szaszowi udzielone już w 1789 roku, można konstatować, że putowania wirujących ku tej ikonie poczęło o mnoho skorejsze w minułosty. Od 1845 roku w Szaszowi odbywają się każdy rok odpusty przy nachodzi praznika uspania Preświatej Bohorodyci. Poniedziałek 24 sierpnia augusta 2026 roku. Przed 190 rokami narodził się Julii Fircak, episkop obczestwenny i polityczny diatel, autor dopisu z historii Piotr Medwid. Paro dni temu przypomnieliśmy sobie okruchu ryczniciu narodzenia wyznacznego rusyńskiego cerkownego diatela. Był episkopom Mukaczowskiej grekokatolickiej eparchii, no jego diatelność nie była lem na cerkowni Nevi. Julii Fircak zapisał się do historii Rusyni w takiej wece swoim aktywnościami. Świaszczennik, pedagog i polityk. Narodził się Julii Fircak 22 augusta 1836 roku w seli Chudlowo na Podkarpaciu. Absolwował Użhorodzku duchowną seminarię. Teologię studiował dalsze na Centralni Bohosłowskiej Seminarii u Wiedniu i na Instytucie Świętego Augustyna. W roku 1861 był rukopołożony na grekokatolickiego świaszczennika, tak i po tym ho mukaczowski episkop Wasyl Popołycz przyznaczył profesorom dogmatyki. I tak aż do 1876 roku był profesorom Użhorodzkiej Duchownej Seminarii, pak do 1887 roku tam był rektorem. W roku 1887 Julii Fircak wstąpił na put politycznego diatela. Stał deputatem uhorskiego parlamentu i na tej posadzie był do roku 1890. Wdiaka temu, że się wysoko oświadczył i miał znania mnogich europejskich języków, miał szerokie związki w madziarskich władnych kruchach, co późniejszej schosnował. Biedny stan eparchii i werchowieńska akcja. W roku 1891 był przeznaczony za episkopa mukaczowskiego. Po tym, jak się schopił swojej funkcji, zrobił tradyczne wizytacje okromych parochii i przyszedł na to, że ma alarmującą sytuację w swojej eparchii. W podkarpackich komitatach jak raz prochodziła największa wolna emigracji do Spojennych Stanów Ameryki i do Kanady. Dziesiątki tysięcy selaniów legalno i nielegalno odchodzili do Hamburgu albo Rijeky, a odtyl do Wiedna na tunich nakładnych szyfach w nieludzkich obstawynach za morę. Zakazy uhorskich uriadiów, a nieposylnene patroli na granicznych perechodach nie dokazali zaborony te masowi emigracji. Podczas ostatniej dekady XIX stolicia emigruwało z komitatiu Mara Marosz, Berek, Ung, Zemplin i Szarisz ponad 100 tysięcy żyteliów, najwięcej Rusyniów, w jednej z nima i Madziary, a Słowacy. Jak raz to znepokoiło episkopa Fircaka. I z parochii przyrodno odchodzili to najsposobniejsze. Często zostało z naselenia lem tretyna. I tak episkop wyrzeszył zhosnować interes własnej opit Karpatia przed wyborami do parlamentu i zwrócił ich uwagę na bardzo złą socjalną sytuację i nieblahe doślidki. W roku 1896 peredał uhorskiej władzy memorandum o katastroficznej gospodarskiej sytuacji na podkarpackim seli, okremu na Werchowyni, o masowej emigracji i doślidkach toho wszystkiego. Uhorska władza przyznała memorandum jak ważny dokument i zrobiła z episkopą Fircakom tajny dohovor. Na osnowie toho władza preobiciała zwykrzyty finanszny pomóż grekokatolickiej cerkwy, zabezpieczyty zwolnienia grekokatolickich duchownych do parlamentu, zabezpieczyty efektywną gospodarską pomóż rusyńskomu żytelstwu i przyznaczyty na najwyższe uriadnickie miścia w podkarpackich komitetach uriadników grekokatolików. Episkop siamo postarate, żeby zmaryty przedwolebną agitację ludowej partii w parochiach jego jeparchii. W Uhorsku to, gdy prochodyło świadkowania milenia od osnowania uhorskiej drżawy. Madziarskie obszczestwo zachopyła ciłonarodna nacjonalistyczna euforia, którą władza pitrymuała. Wielkie świadkowania prochodyli i na podkarpackiej Rusy. Na Wereckim Perewali, gdy uhorskie plemia w roku 896 wstupyli do karpackiej kotłowiny, był zbudowany monumentalny pamiętnik. Na jego odkrycia z Budapesztu przyszła władza i parlamentna delegacja. Julii Fircak schosnował to tu prenachodu i demonstratywno wkazował uhorskim politykom propastny rozdył między wielkimi świadkowaniami milenia i dosłowno bidną socjalno-gospodarską sytuacją rusyńskich selaniów. Z inicjatywy episkopa i na osnowie jego memoranduma Ministerstwo Zemleplictwa Uhorskiej Władzy rozrobiło plan tzw. Werchowińskiej akcji. Według grupy był przeznaczony ekonom Edmund Egan. To ta akcja dnes jest jedną z najważniejszych w rusyńskiej historii. Charita i prostopinnie. Episkop Fircak tak samo zanimał się charytatywną diatelnością, osnowaniem samopomicznych kooperatywów, borodbą proti alkoholizma. Apelował na swoich świaszczanykiów, żeby robiła na parochiach bractwa terzwosty. W Użhorodii zasnował syrotynec prodity duchownych, na osnowie kotroho u 1903 roku wynikła uczytelska seminaria. Dalszy syrotynec zasnował u Marmarosz Sigoti. Episkopska kancelaria wydzieliła z swoich groszej studijne sztypendyi pro talentowane dity selaniu. Z inicjatywy i z finanszną pomocą episkopstwa w rusyńskich sełach było zbudowano albo oprawleno koło 200 szkolskich budynków. Był to czas ukryplenej madiaryzacji, no i episkop Fircak wojował za zachranienie cerkowno-słowiańskiego języka w bohosłużeniach. Świaszczanykam kazał robić cerkowną dokumentację i propowidy po rusyńsku. Wdziaka episkopowi Fircakowi u 1906 roku było wydane cerkowne prostopinie. Toto stało głównym uczebnikom śpiewu własno na ciłej terytorii bywszej Wielkiej Mukaczowskiej eparchii. Amer episkop Julii Fircak w Użhorodii 1 juna 1912 roku. Wtorek, 25 sierpnia augusta 2026 roku. Użhorodzki skansen odprezentuje multikulturną didowiznę bez rusyniu. Autor listy Petro Medwid. Jak na swojej oficjalnej storinci na socjalnej sieci Facebook informował Zakarpacki Muzeum Narodnej Architektury i Bywania, w niedzielę 30 augusta 2026 roku u swoich prostorach organizuje naukowo-praktyczną konferencję pod nazwą Etniczna paleta Zakarpacia, historia, kulturna didowizna i muzejna reprezentacja. Użhorodzki skansen podla publikowanych materiałów dał prostor pro prezentację do kilku narodnostnych komunit, które żyją na Podkarpatiu. No Rusyny na tej konferencji prostor nie dostali. Cytuania. Konferencja stanie prostorom pro dialog między przedstawicielami narodnostnych komunit, muzejnikami, doślidnikami i żytelami. Budeme hovoryty o historycznej pamięci i kulturnej identity, tradycjach i współczesności, a tak samo i o tym, jak multikulturna didowizna Zakarpatia je przedstawlena i sochraniaje się w muzejnym prostorii, pisze organizator. Uczestnicy konferencji będą godni wysłuchać do kilku lekcji, w ramach których będą besiedować się na przykład o Madiarach, Słowakach, Żydach, Rumunach i różnych aspektach ich kultur w ramach Podkarpacia. No a nie jedna tema nie jest przyświeczona Rusynom i ich kultury, choć Rusyny są autochtonnym naseliniom, jakie historycznie tworzyła majoritne naselinia dzisiejszej zakarpackiej oblasty Ukrainy. Choć od 2007 roku na osnowie rieszenia Zakarpackiej Oblastnej Rady Rusyny sąd na terytorii Zakarpackiej Oblasty Ukrainy wyznany jako krema narodność, to nie pierwszy raz, kiedy na takich i podobnych forumach Rusyny sąd ignorowany. Multikulturność Podkarpacia jest prezentowana bez korzennego narodu tego kraju, choć artefakty w muzeju są do wielkiej miry jak raz rusyńskie. Przypomnijmy, że w 2023 roku Zakarpacka Oblastna Wojeńska Administracja informowała, że Zakarpacka Oblast stała pierwszym regionem Ukrainy, gdzie startowały konsultacje z przedstawicielami narodnostnych komunit. Na totu striczu tak samo Rusyny zaproszeni nie byli. Kiedy my się zwrócili do administracji z woprosom, czego Rusyny, które na terytorii oblasty są okremą narodnością, zaproszeni nie byli, nikt na woprosy nie reagował. Czwartek, 27 sierpnia, augusta 2026 roku. Rusynistyka bohatsza o nowego doktora nauk. Autor wisty Klaudia Nowak. Witorok 25 sierpnia augusta 2026 roku w Instytucie Języka i Rusyńskiej Kultury Przyjaciółskiego Uniwersytetu odbyła się oborona doktorskiej roboty magister Dominiki Nowotnej. Doktorantka boroniła dyzertację pod nazwą Formy i Pereminy Karpato-Rusyńskiej Literatury w Zjednanych Sztatach Ameryki. Problem hybrydyzacji językowej i kulturowej dostomenności, której promotorami byli profesor Peter Kasza, a też docent Marek Mitka. Recenzentami byli docent Iwana Sliwkowa, profesor Lubomir Guzi i Nikola Skupeński. Oboronu otworzyła profesor Anna Pliszkowa, dyrektor Instytutu Języka i Rusyńskiej Kultury, a seret członiu komisji naszła się myryńczyma doktor habilitowana Olena Dućwajfer. Tema dyzertacji tyka do przyry, która choć już skorsze była doświadczana, to furt jeszcze ostaje niedostatecznie opisana w rusynistycznych doświadczeniach. Literatura tworzona rusyńskimi emigrantami w SZA dozwala przyzryty się funkcjonowaniu języka i rusyńskiej kultury poza europejskim obszeriu, a też pereminam dostomenności, jakie prochodzą w obstawinach życia w diasporii. Osobliwo interesującym aspektem roboty może być problem pronikania się różnych językowych i kulturowych doświadczeń i ich odzerkalenia w literaturze. Po przedstawieniu dyzertacji i dyskusji komisja ruszyła na daty Dominiki Nowotnej stopień doktora. Tym samym zakończyła ona ten etap swojej naukowej roboty, ale jak wychodzi z jej sił wypowiedzianych podczas obrony, chce dalsze rozwijać swoją naukową działalność. Dziękując recenzentom za ich uwagi i porady, Nowotna podkreśliła, że przynymać ich jak ważne wskazówki, które mogą być osenne w jej dalszych doświadczeniach. Oborona doktoratu stała się anelem podsumowaniem do teperycznej pracy nad dyzertacją, ale też punktem wychodu do dalszych doświadczeń. To ważny krok dla rusynistyki. Jawiła się dalsza badaczka, jaka swoją uwagę zwracać też ku mniejsze rozpoznanym obszarom rusyńskiego świata. Doświadczenia nad literaturą rusyńskiej emigracji w Zjednanych Sztatach Ameryki mogą być jednym z tem, który Dominika Nowotna będzie rozwijała taką w swoich następnych pracach. Serdecznie gratulujemy i żałamy dalszych uśpichów. Piątnica, 28 sierpnia augusta 2026 roku. 4 septembra odkryją po rekonstrukcji Muzej Warhola, autor dopisu Petro Medwid. Muzej Narodnego Umienia Andy Warhola w Medjilabirciach będzie po wielkiej rekonstrukcji znowu odkryty pro nawszywnikiu. Jak informowała Dasza Jeleniowa, choworkynia Prasiwskiego Samosprawnego Kraju, światoczne odkrycia odbudzie się 4 septembra 2026 roku za uczasty Donalda Warholy, synowcia Andy Warhola, jaki jest ambasadorem światocznego odkrycia. Wstup będzie podczas odkrycia bezpłatny. Muzej Modernego Umienia Andy Warhola był rekonstruowany Prasiwskim Samosprawnym Krajom w rokach 2023-2026 i inwestycja majże 16 milionów euro przyniosła kompleksną modernizację, która muzej zmieniła na nadczasowy kulturny i galeryjny prostor przyświęcony żywotu krala pop-artu. Cytuania Warholiu muzej je pro nasz kraj i pro Ciłu Słowakiju wyjątkowym miściom. Ja bardzo rady, że po rokach intensywnej i składnej roboty możemy ludziom peredaty zrekonstruowany i jednoczesno unikatny prostor, który dostojno prezentuje odkaz jednego z najwyznaczniejszych umelciów XX stolicia. Powił preceda PSK Milan Majerski. Dalsze cytowania. Wierzę, że obnowleny muzej przyniesie do regionu nowe impulsy, przyciągnie jeszcze więcej nawszczywnych i Słowakii i zagranicza i stanie miejscem, gdzie będą wstrzycać się umenia, oświta i żywa kultura. Bo skapczania twórczości świtowego umelcia i jego rodziny, Rusyniu, skapczania umenia z modernymi elementami, przynosi sprawdy niezabytny umalecki zażytok pro wszystkie wiekowe kategorii. Prodążował Majerski. Na wściwnicy się może tiszyć na nowe techniczne i zażytkowe nowoty, które to ta budowa przynosi. Twory Andy Warhola sobie teper budut już w tot pierwszy den nelem pasywno pozaraty, ale dosłowno ich aktywno zażyty, bo rekonstrukcja dosłowno perepoiła oryginalne umenia, moderną architekturę, digitalne technologii, ale i oświtu, a kulturny turyzm. Stworzyła muzeum usłowia prototo, żeby się stał jedną z wyraznych kulturnych destynacji Słowakii i z międzynarodnym peresiachom. Zrobiliśmy wszystko prototo, żebyśmy spełnili współczesne wysokie pożadałki i oczekiwania domaśniego i zagranicznego nawszczywnika. Powił dyrektor Muzeum Modernego Umenia Andy Warhola w Medzila Birciach, Martin Cubiak. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.
1: Raz, dwa, trzy, cztery.

mej gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech. Kiedy wciąż wierzysz w nie, zamykaj oczy.

lot prawdę. Aż urwie świt nas, każda z gwiazd zgaśnie. W dłoniach rwę świat nasz, tak bez pamięci. Za wszystko, co ból wziął,

droga. Kiedy bym na psy zyszał, byłbym architektą. Lemkiem się ostał, zawód mnie poetą. Kiedy bym na psy zyszał, byłbym architektą. Lemkom im się ostał, zawód mnie poetą. Bo chodziłem do technikum budowlanego z początku, także jakbym zawarł się, to bym był może...

Dobry den, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następną część powisty Ruska dola Władimira Hulaka. Czego to nie zrobić postup? Cywilizacja? Tam, gdzie kolesy prolihali rozkiszne sady, w których rosły pyszne ruszy, jabłony, morwy i moreli, gdzie rozmaite kwitnie zasijane na różnorodnych riadkach wyzerały jak dywan wytkany cudecnymi arabeskami i zachopluwało serce poety, gdzie ptachy sztoczuły się jak doma, zniewolowali swoim śpiłom duszu człowieka, tam, że nie dnes dymiacza lokomotywa i wlecze za sobą riad wagonił wypełnionych pasażerami, spośród których może tak desotnej wozyć się wozne senicili, a reszta lem dla gieszeftu. Minuli się bezpowrotni czasy poezji i nastały czasy materializmu. Z żeliznyciami nastał nowomodny Bóg, a imię jemu Mamona. Przejeżdżający przez przyjaciół mało jemne zapłakał, kiedy jem wzrił, że seredynu najbardziej zachoplujących sadił, co przyjechali gu ulicy Jarkowi, peretynat żelizna droga. Przypominał jem soj, że w jednym z nich sadił stojał odrogił dym, postawlony w szwajcarskim stylu, otulony hustym winogradnym liściom. Domek tot był za mały, żeby nazwać go pałacom, czy bodaj willą, ta za hardy, żeby maty za obyczne miejsce prożywania. Pizrywszy na necho mimowilni, dodumał jem się, de był win prytułką spokoju, zadowolenia, szczęścia. Dnes po tym domyku Anny Ślidu, żeliznycia sprzyjatała ho, ale w 1851 roku win jeszcze stojał i był własnością zamożnego priasiłskiego miszczana. Myśka bradacza. Chłojdźmy do toho domyka, co nam peredo wszytkim w oczych padat, to elegantyja wo wszytkim, ta elegantyja ne pompatyczna, peredwyżena, ne na to, żeby ne wolity oczy, a wohidna, bez peresady, myła. W pierwszym salonie z ościnami obytyma makatami, z pozłatystyma kwitiami na jasnosynim tli, wystelenym na dylinach cinnyma dywanami, oporiadzenym hardyma meblami, striczamy troje ludy. Przy piumracznym świetli, ponerze horiaczo czerwciowego dnia żaluzy i sud spuszczeny. Rozpoznamy, że przy stoliku siedzi dwie żeny, zaniaty obyczną żenoczą robotą, wyszywanią. Starsza z nich, nawet w 40 rokach, odita do kroju hej bezcinnego połotna, ale podla staroj mody do czepcia prykraszenoho hojni koronkami, kotry opadają i takoj na oczy, przedstawla nam żenu przystał, że otrzmaryła już młodęczy iluzyi. Ta lice jej wkazuje, że była ona kolesy krasa łycią. Ba, nelem była. Ona i dnes prekrasna, lemże krasa jej stała się poważną, dostojną. W młodszej widzimy obraz starszej, ale w takim porównaniu, w jaką widzimy, możemy puczok róży i jej rozwity już kwit. Oczywiście żeny toty, to maty i diłka. Po dalsze od stoła siedział w miachkim fotelu mużczyna. Powerchowni skotroho nie przystawała ni do komnaty, ni do towarzystwa reczenych żen.
Był to mężczyzna średniego rostu, mocnego ciała i pełnego licia, które w połowie nie wkrywali bujne bajusy. Obdity był do temnozelenej katanki z gusto nasijanymi ostrokinczastymi cynowymi gudzykami, do czarnych pantaloniów wpuszczonych do głębokich holał, nie do kincia czystych skoren na wysokich zapiatkach i do hardego łajbyka przykraszonego wzorami z czarnego motuska i podobni jak katanka drobnymi gudzykami. Niemoż było nie do stereczy, że człowiek tot mał naszmareny nasia iszczo skorjany fartuch, spiaty na karku i w pojasi mosia żonyma priaszkamy. W mozolisty szerokiej dołony, która wkryła się saczą, tak hejby nie znała ołody i mydli, trzymał win fajku na krótkim cubuszku ozdoblonym dwoma frędzlykami, z lulki stelił się po komnaty dymok pachniaczej duchanom domaszniego wyrobu. Czudujesz się, czytatelu, że wydysz toho okropecznoho, neohornenoho człowieka w bohatym mieszkaniu i w towarzystwie stryjnych żen? Ty zaczudowałby się jeszcze bardziej, kiedy widziałby, jak win na cerkownych procesjach wyzerat. Tołdy odiwał się win podobnie jak dnes, z tą lemryżnycią, że wszystko na nim było z brachatu, a gudzyki i ostrochy przy zapiatkach z czystego srebra, a śniżnej i rchowej fartuch był zapiaty złotyma priaszkami, przykraszonymi dorohocinnymi kamieniami. Trymajuczy w rukach wsunenych do białych rukałyczok koruchą, kraczał wintołdy do stojni, jak na cech majstra prestało. Mężczyzna tot nie był nikto inczyj, lem myśko bradacz, majster kowalski, cech majster, właściciel onoho rozkisznego sadu i zatysznego domu. Win uczył w sobie trud i komfort, robił jak wił i oprzyjemniał swoje życia jak magnat. Dodumujesz się, że starsza z żen to jego żena, a młodsza diłka. Maryja, czy jak ją na sztoden zwali mała Maryczka, czom tak ją zwali, nie znacie. Maleńką ona jak nie była, protyłni. Była wysoka rostom i szmytka w sobie. Ta małą zwali ją wszytkę. Otec i maty, tety, przyjatelkę, didołę i szuchaj. Zdaje się jej próweczka, że ona bilsze tancowała jak chodyła, bilsze śpiłała jak besidułała, bilsze śmijała się jak była poważną, że jej naiwne nieraz dityniacze połedinia, jej newynnist i czystota sercia nie zakołoczena niejaką żurbą życia. Jej jestwo podibne schodjaczomu jasnomu sąciu, byle przyczyną, że tak ju zwano. Akuratni w tej chwili oseliła się posered tych trzech ludy jakisa torżestwenna tyszyna. Mołczali, zawziato i zeszło szulni czasu, kole najpierwsze Maryczka ciężko zbychnuła i robotu na bik odłożyła. I na dneska to już wszystko. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i na następny odcinek zapraszam już w piatnyciu. Czytała Monika Tylawska.

0: czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
1: Czytanie to podorosz, kotra nigda się nie kinczyt, dołcha, ba, wiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
2: To czyta knyżki żyje dwa razy.
3: Radio czytalnia.
4: Chysza bez knyżok jest jak ciło bez duszy.
5: Dumam to czytam, czytam to jem.
6: Knyżki są towarzystwem, które sobie człowiek sam dobiera.
3: Dobry den. Serdecznie Was witamy, drodzy słuchacze, i zapraszamy na 30. odcinek programu Radio Czytalnia. Dneska budeme wspominać twórczość znanej lemkiłskiej poetesy Melanii Sobyn. Na początek posłuchajmy piśniu opracowaną do sliw chyba najbardziej znanego wersza tej poetesy Zemlo moja. Muzyku oczywidno skomponował Petro Murianka. Śpiewat Ulijanna Trochanowska-Zakrzewska.

0: Narodyła się Melania Sobyn 30 sierpnia augusta 1920 roku w Bortnym na Serednilem Kołyni w rodzinie Anastazji i Fomy Lecił. Historia życia jej witcia odzerkala do luny jednego lemka. Młodosty wyjechał więc za chlibom do Ameryki. Pak przyszła pierwsza światowa wojna i jak weloch świtłych i oczytanych gazdił, był wjazneny w Talerhofi. W czasie II wojny był wtileny do wojska i wziaty w niewolu. A po jej zakończeniu przyszło wygnania. Zapraszamy do wysłuchania wersza Oj ne budu uż.
1: Melania Sobyn, oj ne budu uż. Oj nygda uż ne budu trałku kosył w uboczy, ne zaśpiwam soj pry kosi wesoło. Ne ozwę się myła, obid ne suczy, uż się mi życia prekrasne skinczyło. Oj, ne pożenu uż maguryczom oweczkę, jak rozwynę się listok bukowy. Zarosły mi, zapropale steżeczkę, ne zaśpiwat mi uż ptaszok majowy. Poichał ja w daleku Ameryku, w czużej kraj. Zostawił swoje werchy, jakie ja mał. Mam piniaszkę, ale bilsze nycz ne mam. Tam w czużyni, ja ne gazda, ny ne pan. Wyrastaj te kuczerjawy sosny, buky ja leci, po tych steżkach dechodyty ja lubył. Napywajte się, dżamyrsko i wodyci, ja was budu w serce swoim hołubył. Czytała Warwara Duć.
0: Mila, jak besiduwale o niej rytny, czast wersił przyświatyła swoim rodyczom. Posłuchajmy jednego z nich.
2: Melania Sobyn, mamo. Ty już odyszła od nas, mamo, już nie jest słowa toho światoho. Przyszł rozłuky czas, neły błahany, zamłuk twi hołos drogi. Ty już nie prydesz i nie spytasz, cy w życiu nam i ty nie ciężko, chyba le w śni jeszcze do nas załytasz, syneńka nasza ptaszko. Ty już odyszła, nasza mamuś, lem jest w pamiaty nam ostała, i twoja lubą, szto nasze duszy soneczkom tepłym ohryłała.
0: Melania Sobyn w rydnym Bortnym skończyła osnowną szkołę, a gimnazjalną oświtu otrzymała w Rymanowi, gdzie na nauku posłali jej rodzice. Od najmłodszych roków bardzo lubiła czytać i ochoczo korzystała z dość skromnej bibliotek

0: zastyczeny, żaj woronok nad polamy uż śpiwat zemly zbudżeny. Jar, wesna do nas prychodyt w swojej odwiczni podobi. Radist veliku prynosyt ludziom i wszytkiej przyrody. To nycz, że zyma lutuje, chocze morozom jej skuty. Ona już pełno krokuje, nedast się usunuty. W poli jej wytat ptaszyna, choć iszczy z chołodu tremtyt, sące już chryty zaczynat, nedast się zymi operty. Radije w lisi żwiryna, koniec chołodu, studeny, wesnońka już się zaczynat, pidskoczat serny, jeleni. Gazdowe w poli gotowy, dawno jar w serciach już nosiat, żeby pidoschły zachony, witru te płochosia prosiat. Pryjd już jaronko, wesno, i tepłą zemlu nadychaj. Rozsij swój uśmiech czudesnej, rozbud przyrodu do życia. Machnij nad zemlą kryłamy, pit sibu prychotuj rilu. Pryjd z bohatyma darami, stel krasu, rozsyp nadiju. Świt nam soneczko weśniane, świżu nam sył wli w chrudy, a my jej w praci oddamy dla dobra kraju i ludy. Czytała Monika Tylawska.
1: Jar to taka pora roka, o jaki chocze się pisaty werszu. Posłuchajmy śpiwanku ansamblu Nadija, w kotri schosnuwany sud słowa murijankowoho wersza.

0: Podczas II Światowej Wojny Melania Necio oddała się za gazdu z sąsiedztwa Aleksyja Sobyna, z jakim wyła gazdiłku zwaną w seli Sobyniłką. Aleksyj, choć zaczął naukę w Gorlickiej Gimnazji, był zmuszony do przerwania edukacji i powrotu do rodnego Bortnoho. Jego ojciec, Michał Sobyn, zginął w Talerhofi, a maty, Jewa, sama nie była w sili westy gazdiłku. W 1947 roku przyszła straszna deportacja Lemkiu. Sobynowe ostale wygnane w okolici Braniewa i przez 10 roków żyły w seli Tolkowec.
1: Melania Sobyn, 47. Płaczut dity wyszmareny, jak z gnizda pysklata, czoho faszyzm nie dokonał, pełniad demokraty. A za nami ridne seło, susidy rubajut, wszytko dla nich się ostało, piut i bankietujut, czytał Foma Bolech.
0: Zapraszamy na muzyczną przerwę, w której zaśpiewa Susana.

Muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorą. Prosit Paulo Małecki.

Muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorem. Prosit Paulo.

0: wyście są pani, telopik na co cud, co cud. Wyście są pani, telopik na co cud.
1: Zapraszam pana w tamte strony, może złapiemy wreszcie luz. Pański policzek mój wtulony
0: na adapterze Łucja Prus.
1: I złotym przecudownym błyskiem rozgrzesza nasz

co pani. Velo pikna, co cud. Co cud? Wyście co pani, velo pikna. Co cud? Co cud?

0: ludzie durne.
1: Tak nieładnie powiedziane może.
0: Może nie tyle durne, co...
1: naiwne.
0: Co cud. No to gazino, widzę was.
1: Jo, ty smyślę, bo...
0: I nie przejmuj się.
1: Wyście

Andrzej Wierzbicki. Ballada o świętym Mikołaju. W rozstrzelanej chacie rozpaliłem ogień. Z rozwalonych pieców pieśni wyniosłem węgle. Naciągnąłem na drzazgi gontów błękitną płachtę nieba. Będę malował od nowa wioski w dolinie. Święty Mikołaju, opowiedz, jak to było. Jakie pieśni śpiewano? Gdzie się pasły konie? A on nie chce gadać ze mną po polsku. Z wypalonych źrenic tylko płyną deszcze. Hej, ślepcze, nauczę swoje dziecko po łemkowsku. Będziecie razem żebrać w malowanych wioskach. Śpiewał po peredniu lemkiłsku śpiłanku polski ansambl, który, jak się zdaje, zainspirowany werszom serio potraktował, żeby w czyty lemkiłskiej kultury najczas ciszsze w swoim rydnym polskim seredowysku. Teper i hamena lemkowynu i dwi polskie śpiwanki nazwijmy to pro walory lemkowyny. Śpiewają najpierwsze Krystyna Prońko, Gorzowianka o tym, jak potrafi dlaty w tysni. A potem Grażyna Łobaszewska właściwie o tym samym, że jak i w tysni lije, to i w Komanczy cisz.

Teper śpiewany wersz poety, który polubił Lemkowynu. Jurij Harasymowicz, urodzony w 33 roku w Puławach, umarł w 99 w Krakowie, polski poeta. Z poezji Jurija Harasymowicza wzięło się nazwania Kraina Łagodności, do kotroho w swoich śpiewankach nawiazowało welo, adże i dneśnia wykonawczyni, kotra w swoich poetyckich balladach wede nurt śpiewanej poezji. Pani Elżbieta Adamiak zaśpiła wersz Jurija Harasymowicza pod nachołowką Jesienna Zaduma.

Tvorčist Harasimovića charakterizovala się peresytom opysiu. Interesowała ho bars kultura lękiu i powiczmy sławiańska kultura. Do tych zainteresowań często odnosił się w swoich tworach. Po roku 1989 był piddany ostracyzmowy i krakiwskiego seredowiska literackiego i ukraińskiej spilnoty Krakowa, z którą wcześniejszy często się kontaktował, za swoje wypowiedzi presowe. Może bude wartało wrnuty do tej dnes pryza bytoj tworczosty, kotra w złych czasach pereśliduwań nesła lemkam nadziju. Teper zmieniamy nastrój i nawet język. Rik 1997 i krakiwski koncert artystki, której pseudonym zwłóczyt Enzo Enzo. Wyszło na scenę teatru groteska, maleńkie diucza i zapowiło: moja babcia była Polką, ale moż maty wątpliwosty, koli pohladamy prawdywoho nazwiska naszej śpiewaczki. Tołdy w 1995 roku była na topi i stała najważniejszą francuską muzyczną nagrodą. Victoire de la musique, za śpiewanku, którą teper poczujemy, a w niej toż to najbardziej lubimy, połączenia tradycji i modernosty, na chołowok, po naszemu, własnywi ktosy dobryj.

Śpiewał Gilbert Bécaud, artysta niepodobny do innych. I za to go lubimy. Najbardziej lubimy. Śpiewał w tej śpiewanci o pianiście z Warszawy. Ale pamiętajmy, że dneśnie hrałca jest z Polski i teper artystka też niepodobna do innych. Narodnia polska artystka, kurpianka z Kurpiu, to jest kraina na północnym wschodzie Polszczy, meże wielkima lisami. Nazwa Kurp pochodzi odnoszonych przez miejscowych ludy, no prawie czerewikił, ale to duże powiedzenie, barże kapcy, kurpsi po ich niomu, wyrablanych z lipowego łyka. Początkowo, jak i w nas lękił, nazwa Kurp była prezwyską, nadanym przez okolicznych ludy. Same Kurpiole nazywali sebe puszczakami. Drodzy słuchacze, przed wami po raz pierwszy w naszym radyli pani Apolonia Nowak z ansamblą Ars Nova. Tychićko, słuchaj.

Lider ansamblu Ars Nova, pan Jacek Urbaniak, który maje w repertuarii muzyku dawną, poczuł śpiew pani Apolonii na koncercie w Narodowej Filharmonii w Warszawie. Zwernął uwagę na jej solowy śpiew, barwu i mogućist głosu i dostojny, naturalny sposób zachowania na scenie. Wospił praci z ansamblem Ars Nova, powstała w 1996 roku płatnia Zaświeć miesiącu.

Vertame zas do mojej ulublenoj, hdešnjoj, neodżałowanoj polskoj śpiewaczki Lucyi Prus, kotra ciż maje nahranu płatniu z ansamblom Ars Nova. Ne wstygła wielo swoich projekty urealizować. Jednym z ostatnich był program pod polskim nagłowkom Czułość. Po naszemu lestywist. Po jej śmierci koncertowy zapis tej prekrasnej poezji wkazał się na płatni z 2003 roku udanej przez jej równi talentliwą Diłku Juliu profesjonalnego radiowca z Polskiego Radia.

Na koniec naszego programu zaśpiewa nam Gorliczanin Mirosław Czyżykiewicz w duecie z poznanianką Hanną Banaszak. A na koniec jeszcze raz Krystyna Prońko. Dnes ja się z wami już praszczam. Za tydzień zas ichamy dalej, albo bliżej, kto zna. Besiduał do was Bohdan Gambal.

miejsce miłości. Nie dojrzałe grona, wzięte na stół Allaha. Tu perełki wschodu, z morza uciech, szczęścia porwala za młody. Truna, konche wieczności, do mrocznego łona. Skryła je niepamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu, jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu zostały dłonią giaure wyryte imiona.

Róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz spojrzenie cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

pisania i orania. Kiedym jeszcze orał, nie stati mia było być poetą. Kiedym już w ludy poetą, nie stati mia na to, bo orił.